0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Chuck Swindoll mówi nam, jak dobrze zakończyć.
4: Podoba mi się wypowiedź Douglasa MacArthura. W centralnym miejscu każdego serca jest komora rejestrująca. Tak długo jak rejestruję wiadomości i rozpoznaję piękno, nadzieję, radość i odwagę, tak długo jesteś młody. Jeśli jednak nastąpi przerwanie obwodów, gdy twoje serce pokrywa warstwa śniegu pesymizmu i lodu cynizmu, to znak, że się zestarzałeś.
3: Może znasz kogoś, kto mimo szczerych chęci i dynamicznego startu w biegu maratońskim nie dotrwał do końca? Ja znam i to wielu. Życie jest jak maraton. Mądrzy kończą to, co zaczęli. Oznacza to, że nauczyli się wytrwałości w długim i wyczerpującym biegu. Witam w audycji Pełnia Życia, w której nadajemy pierwszą część ostatniego wykładu doktora Chucka Swindolla z potężnego cyklu poświęconego listowi apostoła Pawła do Efezjan, a zatytułowanego Stając się ludźmi łaski. Niczym wytrawny maratończyk dotarliśmy do końca. Zaczniemy jednak od krótkiego wstępu.
4: Gdy lud Boży śpiewa, dzieje się coś niezwykłego. No bo pomyśl przez chwilę. Kościół jest chyba jedynym miejscem, gdzie w tak ogromnej grupie ludzi śpiewamy. Gromadzimy się tu, w tym miejscu, aby oddać Bogu chwałę. Robimy to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, ponieważ taki otrzymaliśmy nakaz. Apostoł Paweł pisze: Słowo Chrystusa niech przebywa w was z całym swoim bogactwem. Kierując się roztropnością najwyższą, nauczajcie i budujcie jedni drugich. Ulegając zaś łasce, śpiewajcie Bogu w waszych sercach psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Tak więc przede wszystkim robimy to z poczucia powinności. Jest jeszcze inny powód, wiesz jaki? Wspólne uwielbianie Boga to jak spotkanie się ludzi wierzących w miejscu zbiórki. Wtedy zdajemy sobie jasno sprawę z tego, że nie jesteśmy sami. Właśnie śpiewaliśmy piękny hymn. Jego słowa napisał stary zakonnik Bernard z Clairvaux. Muszę się przyznać, że od bardzo wielu lat jest to jeden z moich ulubionych hymnów. Jezu, sama myśl o Tobie słodyczą piersi moją przepełnia, lecz o wiele lepiej patrzeć w Twe oblicze. To słodycz mą dopełnia. Ten wspaniały hymn, znany od XII wieku, jest dziedzictwem Kościoła. Śpiewając go dzisiaj, czujemy się zakorzenieni w tym dziedzictwie. Ważną częścią uwielbiania Boga jest także czytanie tekstu Biblii. Jeśli masz przy sobie Nowy Testament, otwórz proszę szósty, ostatni rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan. Przeczytam 7 ostatnich wersetów tego rozdziału. Nad treścią tego listu pochylamy się już od wielu tygodni, ale powiem wam, to jeszcze wcale nie tak długo. Kiedyś jako student teologii słuchałem wykładów na ten temat przez 3,5 roku. Dobiegałem granic swoich możliwości. Od tego czasu nie bardzo lubię ten list. Oczywiście to żart. Jest wręcz odwrotnie. Od tamtej pory jestem w nim rozkochany i to z upływem czasu coraz bardziej. Oto list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 6, czytam od wersetu 18 do końca. Wszystko to czyńcie modląc się i prosząc Boga o pomoc. Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha Świętego. Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych. Dosłownie w każdej modlitwie, w każdym czasie, przy każdej sposobności, za każdego świętego w znaczeniu współwierzącego. Czterokrotnie Paweł posługuje się słowem każdy. Bardzo szczególne ujęcie. Módlcie się również i za mnie, aby za Bożą pomocą nie zabrakło mi słów odpowiednich, gdy będę miał nauczać, bym mógł jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii. Dla niej to właśnie spełniam jakby poselstwo, pozostając teraz w więzach. Módlcie się więc, abym mógł głosić ją swobodnie, jak powinienem to czynić. Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, opowie wam wszystko, co robię, żebyście i wy wiedzieli, co dzieje się ze mną. Właśnie po to wysyłam go do was, żeby wam opowiedział o moich sprawach i dodał otuchy waszym sercom. Bóg Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus niech was obdarzą, bracia, pokojem, miłością i wiarą. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują miłością nieskazitelną Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Przypomnę jeszcze tylko, że na stronie www.ifl-polska.pl znajdą Państwo materiały do pogłębionych studiów własnych nad tym urywkiem pisma. Polecam ją Państwa uwadze. A teraz już pierwsza część wykładu Chucka Swindolla, zatytułowanego Tak właśnie należy kończyć. Czyta Zygmunt Karel.
4: W Biblii znajdziesz wiele wyjątkowych historii. No tak, wyjątkowych, inaczej nie mogę ich nazwać. Każda z nich związana jest z wyjątkową osobą. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy człowiek jest gotów przyjąć je na wiarę. Nie dalej jak dziś rano czytałem historię pewnej kobiety, która lecąc samolotem czytała Biblię. Czytana historia tak ją pochłonęła, że w pewnym momencie roześmiała się na cały głos. Pasażer obok odwrócił się i grzecznie zapytał: a cóż to takiego pani czyta? Biblię, odpowiedziała. Pani chyba nie wierzy w te wszystkie rzeczy, co? A wie pan, zaskoczę pana, wierzę we wszystko, co tam jest. A jak zrozumieć historię tego gościa, którego połknął wieloryb? Przecież to niedorzeczne. Czy i w to pani wierzy? Kobieta na to zdecydowanie: owszem, wierzę. Przecież ten człowiek nie był w stanie przeżyć. Jak pani myśli, jak mu się to udało? Nie wiem, odpowiedziała prostolinijnie. Jednak gdy będę w niebie, zapytam Boga, jak to zrobił. A co, jeśli go tam nie ma? No cóż, wtedy pan osobiście może go zapytać. Spośród wszystkich bohaterów opisanych w Biblii najbardziej podziwiam tych, którzy dobrze zaczynali i dobrze skończyli. Ci ludzie po prostu mnie fascynują. Na przykład w Księdze Rodzaju w 5 rozdziale jest mowa o Henochu. Jego historia rozpoczyna się od wersetu 21. Ten człowiek interesuje mnie chyba dlatego, że w momencie opisanym w Biblii był dokładnie w moim wieku. Henochowi, kiedy miał 65 lat, urodził się Metuszelach. Spójrz na następny werset. A po przyjściu na świat Metuszelacha, Henoch żył w przyjaźni z Bogiem jeszcze przez lat 300. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Nie chciałbyś być w sytuacji Metuszelacha, którego ojciec chodził z Bogiem, czyli żył z nim w przyjaźni przez 300 lat? To by dopiero

Wybrał się kiedyś na długi spacer z Bogiem. Gdy zrobiło się już bardzo późno, a Henoch daleko odszedł od swojego domu, Bóg powiedział: po co masz wracać? Chodź do mnie. Wyjątkowa historia. Dobrze zakończone życie. 300 lat chodził z Bogiem. A teraz 34 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Jest tam inna, wyjątkowa historia o wyjątkowym życiu wyjątkowego człowieka. Znamy go o wiele lepiej niż Henocha. To Mojżesz. Zgodnie z tym, co mówi hebrajska tradycja, Mojżesz urodził się po północy, w rodzinie z najniższych warstw społecznych. Jego ojciec prawdopodobnie wraz z wszystkimi swoimi krewnymi i wszystkimi mieszkańcami getta w Goszen wyrabiał cegły z gliny i słomy. Nakładano na nich coraz większe ciężary, aż ich dola stała się nie do udźwignięcia. Wtedy właśnie urodził się Mojżesz. Bardzo wcześnie dowiedział się, że ma być wyzwolicielem swojego ludu. Gdy miał 40 lat, nie szukając Bożego prowadzenia, w oparciu o własne możliwości, w ciele, jak mówi Biblia, próbował wyzwolić swój lud, zabijając Egipcjanina i grzebiąc jego zwłoki w piachu. Ratował potem swoje życie, salwując się ucieczką na pustynię midianicką. Został tam i przez 40 kolejnych lat pasł owce swojego teścia. Jako 80-latek zobaczył płonący krzew. Ogień nie gasł. Wyobraź sobie tylko 80-letniego Beduina, który dawno już zapomniał o życiu na dworze, jakie kiedyś prowadził, o tym, że do czegokolwiek mógłby się jeszcze przydać. Jego elokwencja to już przeszłość. Zapomniał o swoim powołaniu i o planach Boga. I nagle słyszy głos Pana: wyprowadzisz mój lud, Eksodus. A tak przy okazji, gdy wybierzesz się do Izraela, gdzie oczywiście mówi się po hebrajsku, zobaczysz znaki przy drogach oznaczające wyjazd, które mają ten sam rdzeń co słowo Eksodus. Mojżeszu, wyprowadzisz mój lud. Kto? Ja, Panie? Pamiętasz, jak Mojżesz się wykręcał? A jednak Bóg powołał go do tego i tak rozpoczęło się najważniejsze 40 lat jego życia między rokiem 80 a 120. 40-letnie okresy życia. Najpierw próbował na własną rękę, potem ukrywał się na końcu świata pasąc owce. Ostatnie 40 lat swojego życia prowadzi Izraelitów przez pustkowie na skraj Kanaanu. Tam umiera. Opisuje to 34 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytajmy werset 5 i dalej. Sługa Jahwe, Mojżesz, zmarł tam w krainie moabickiej według postanowienia Jahwe. Pochowano go w dolinie w kraju moabickim naprzeciw Bet Peor, lecz nikt nie wie dokładnie aż po dzień dzisiejszy, gdzie znajduje się jego grób. Spójrzmy na następny werset. Umierając, miał Mojżesz 120 lat, ale wzrok jego nie był jeszcze przyćmiony i wcale nie opuściły go siły. Bystry wzrok i tak silny jak nigdy dotąd. 120 lat, a nie potrzebował okularów. Mięśnie jak ze stali, silny, sprawny i wytrzymały. Wszystko, co potrzebne było, aby przetrwać na pustyni. Zakończył życie dobrze. Cóż za historia. Jest jeszcze ktoś inny. Otwórzmy 14 rozdział Księgi Jozuego. Nie mamy tu do czynienia z człowiekiem wieku Mojżesza, a już na pewno nie w wieku Henocha. Nazywa się Kaleb. Kaleb też przetrwał przeprawę przez pustynię, a nawet przeżył okres inwazji na ziemię kananejską. Był bliskim przyjacielem Jozuego. Spotykamy ich, jak dzielą zdobyte tereny pomiędzy pokolenia Izraela. Gdy doszli do Judy, werset 6, synowie Judy przyszli, dosłownie podeszli, zbliżyli się do Jozuego, który był w Gilgal. Jeden z nich, Kenizyta Kaleb, syn Jefunnego, oświadczył: wiesz, co Jahwe powiedział w Kadesz Barnea Mojżeszowi, mężowi Bożemu, o mnie i o tobie. Miałem 40 lat, kiedy sługa Boży Mojżesz posłał mnie, bym przyjrzał się wszystkiemu w Kadesz Barnea. Wróciwszy, przedstawiłem mu jak najprawdziwsze sprawozdanie. Wtedy, kiedy moi bracia, którzy poszli ze mną, szerzyli niepokój wśród ludzi, ja szedłem wiernie za Jahwe, moim Bogiem. Co to wszystko znaczy? No więc wysłano przedstawicieli wszystkich 12 pokoleń do ziemi kananejskiej na zwiad.
10

0: spośród 12 wróciło z wiadomością, że nie ma szans na zajęcie tej ziemi. Na tej ziemi byli giganci. I w naszych oczach i według ich oceny bylibyśmy jak szarańcza. Jedynie Kaleb i Jozue obstawali przy tym, aby uderzyć na kraj i zawładnąć nim, skoro Bóg obiecał im tę ziemię. Teraz Kaleb jest o wiele starszy. Przypomina Jozuemu, jak to wrócili z wiernym sprawozdaniem i przez te wszystkie lata wiernie chodzili z Bogiem. Spójrz na werset 10. A oto teraz już 45 lat upływa, jak Jahwe utrzymuje mnie przy życiu po wypowiedzeniu tych pamiętnych słów do Mojżesza w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię, a ja mam dziś już 85 lat. Nie mam pojęcia, czy były to urodziny Kaleba, czy nie. To nie jest tu istotne. Wiem, że ma 85 lat, ale czy mówi, jestem zmęczony, mam już z górki? Już czas na emeryturę i bujany fotel, zrobiłem swoje? Nic z tych rzeczy. 11 werset. Jestem jeszcze tak samo silny jak wtedy, kiedy wypełniałem posłannictwo Mojżesza. Moje siły są teraz takie same jak wtedy. Mogę tak jak wtedy stawać do walki, wyruszać na dalekie wyprawy i z nich wracać. Posługuję się starym hebrajskim kolokwialnym określeniem na opisanie swojego życia. Doskonale daję sobie radę, nie potrzebuję pomocy, jestem gotów do walki, nawet z gigantami, jeśli jest taka potrzeba. A tak przy okazji, daj mi te góry. Werset 12. Przekaż mi więc na własność tę górę, o której mówił wtedy Jahwe. Sam bowiem wówczas słyszałeś, że żyją tam Anakici w miastach wielkich i obwarowanych. Może Jahwe będzie ze mną i uda mi się ich pokonać zgodnie z tym, co mówił Jahwe. A to dopiero. 85-letni człowiek mówi, jestem gotów do walki. Ostatnie 40 lat upłynęło mi raczej spokojnie. Jozue, daj mi ten górzysty teren. Może uda mi się załatwić paru z tych gigantycznych facetów. Niech się tym osiłkom nie wydaje, że mogą się panoszyć. Nadszedł już czas, żeby powalczyć. Jak ci się to podoba? Spoglądasz na mnie tak, jakbyś mi nie wierzył. Spójrz do tekstu, to wszystko tam jest. Prawda jest taka, że przeglądnąłem całą Biblię w poszukiwaniu takich zwrotów jak wypłacenie tego, co mi się należy, emerytura, mam już z górki i wiesz co? Nie znalazłem. A wiesz dlaczego? Bo Bóg nigdy nie miał tego dla nas w planie. Nie obchodzi mnie, ile masz lat. Zawsze jesteś za młody na to, aby przekazywać swoje sprawy młodszym. Przypomnij sobie Henocha, Mojżesza i Kaleba. Podoba mi się wypowiedź Douglasa MacArthura. W swoje 75. urodziny napisał: w centralnym miejscu każdego serca jest komora rejestrująca. Tak długo, jak rejestruję wiadomości i rozpoznaję piękno, nadzieję, radość i odwagę, tak długo jesteś młody. Jeśli jednak nastąpi przerwanie obwodów, gdy twoje serce pokrywa warstwa śniegu pesymizmu i lodu cynizmu, to znak, że się zestarzałeś. Żaden z tych mężczyzn się nie zestarzał, bo nie wiek czyni cię starym, ale twój sposób myślenia. Zestarzałeś się wtedy, gdy się poddajesz. Może słyszałeś o starym małżeństwie, które w towarzystwie swoich znajomych jechało do restauracji. Faceci siedzieli z przodu samochodu, panie z tyłu. Pasażer zwraca się do kierującego. Wiesz co, Heniu? Powinniście się kiedyś wybrać do restauracji, w której niedawno byliśmy z moją żoną. Świetne miejsce. Mają tam fantastyczne menu. Po prostu świetne. Na co przyjaciel pyta: jak nazywa się ta restauracja? No wiesz, ten czerwony kwiat z kolcami i zielonymi liśćmi, róża? A właśnie, róża, ucieszył się staruszek. Niewątpliwie ten gość ma już z górki. Znajdź proszę 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza. Spotkajmy jeszcze jednego starego człowieka. Oto Paweł, mówiąc: stary, robię to z największym szacunkiem. Miał wtedy 65, może 66 lat. W 9 wersecie 4 rozdziału sam nazywa siebie starym. Nosił ślady kamienowania, kilku chłost, 39 uderzeń biczem. Czy jesteś w stanie to sobie wyobrazić? Był na tonącym statku. Oto człowiek, który wie, co to poważne zranienie. Jego przeszłość była ciężka. Teraz siedzi w lochu i pisze list do swojego przyjaciela. Na imię ma Tymoteusz, jest o 30 lat młodszy od Pawła. Apostoł dodaje mu otuchy i zachęca do wytrwania. Spójrz na 6 werset 4 rozdziału. Moja krew ma być już wkrótce wylana na ofiarę. Zbliża się chwila mojego odejścia. Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem. Czy to nie wspaniałe? Składnia języka greckiego jest inna, dlatego rzeczowniki pojawiają się w tym tekście na pierwszym miejscu. Bój dobry stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Plan, który Bóg mi nakreślił, zrealizowałem. Niczego nie pominąłem, nawet tych rzeczy najtrudniejszych. I planuję zakończyć tak dobrze, jak zacząłem. Teraz czeka mnie już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa. Przekaże mi go w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi on nie tylko mnie, lecz także wszystkich, którzy z miłością oczekują na jego przyjście. Paweł wciąż i niezmiennie służy, jest mentorem, motywuje młodszego Tymoteusza, aby pobudzać go do służby z wykorzystaniem darów, jakimi obdarzył go Bóg. Zachęca go, aby wypełnił swoje zadanie, jakie powierzył mu Chrystus, bo on sam, Paweł, już kończy dobrze i pięknie. Pytanie, a jak tobie idzie? Mówiliśmy o Henochu, który chodził z Bogiem 300 lat. Jak czegoś takiego w ogóle dokonać? O Mojżeszu, którego najlepsze lata służby przypadły na czas między 80 a 120 rokiem życia. Jak to zrobić? A jaki był sekret Kaleba, który w 85 roku życia zaciska pas o jedną dziurkę dalej i mówi: daj mi te góry i pozwól rozprawić się z gigantami. A co powiesz na temat człowieka, który pod koniec swojego życia po raz kolejny jest pobity do nieprzytomności, a gdy stanął na nogach, mówi: stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem, a teraz, Tymoteuszu, twoja kolej. Odpowiedź znajdziesz w ostatnich 7 wersetach 6 rozdziału listu do Efezjan. Jeśli dobrze rozumiem to, co tam jest napisane na temat dobrze zakończonego życia, odnajduję plan, a jeszcze lepiej wskazówki, które odpowiadają na pytanie, jak to zrobić. Pierwsza z czterech jest na początku wersetu 18 i brzmi: bądź niezłomny w modlitwie. Kto jest wytrwały w modlitwie, kończy dobrze.
1: Pochylamy się nad ostatnimi wersetami listu apostoła Pawła do Efezjan. Ten tekst zawiera jeszcze wiele głębokich prawd, które wspólnie z pastorem Czakiem będziemy odkrywali w trakcie najbliższych spotkań. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej pierwszej części wykładu Tak właśnie należy kończyć, ostatniego z cyklu Stając się ludźmi łaski. Wkrótce po zakończeniu emisji radiowej cały ten cykl będzie dostępny na płytkach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem uzyskać też można poradę duszpasterską. Pełną ofertę wykładów Chucka Swindola po polsku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy tam także wiele materiałów, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu fragmentów pisma omawianych w naszych audycjach. www.ifl-polska.pl. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na spotkanie z Chuckiem Swindolem w kolejnej audycji Pełnia Życia.